95,7 MHz, Goražde 99,5 MHz, Srebrenik Lukavac 98,9 MHz, Sarajevo 95,7 MHz, Jablanica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina Stolac Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno Kupres Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.